0: chunkere wer kwaro.
1: Piyom chunkere wer kwaro.
0: Pimara me pacho.
1: Pimara me pacho.
2: Iwan lang yobido tema.
0: Ah, iti winyo o radio.
3: Awinyo bata.
4: Ah, abinu kan piya wubi moro ni yene. Ame wer woki. A wumi no wer wer woko. Ame wuluone. Rag gagwa.
3: Rag jagwa.
4: Rag gagwa.